bepɔ so atenaeɛ ahodoɔ mu kyɛ sɛ ɔnni baabi paako sɛ bepɔ so atenaeɛ memfa ha ɛnyɛ m'atenaeɛ sɛ nna ne wabɛgu ya ɛne wada wɔ hɔ no ma adeɛ kyerɛ sɛ wɔsɔre ne nyinaa mu nsɛnkyerɛnne kɛseɛ nyame yɛ ma a wɔna m'ani gye ho paa maka wadwerɛ sɛ wɔn mmamma adi w'akyi na ɔma 600 no bɛ wɔn yerenom ne ɔka wɔn ho wɔna wɔde ka wɔna wɔ ho akyere wɔn wɔna wɔwerɛ ahoɔ ne wɔdɔɔso paa ɛnenam serɛ so na bisa sɛ deɛ bɛne ne ɔmu die daasɛ bɛne ne ɔnoɔ mu